not.

my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble.

masz do kitu.

Pan Wyspiański kreśli pejzaż pastelami i wywija zakrętasy pod wąsami. Osty maki, chabry, głogi i konkole, ja je czuję, ja je kocham, ja je wolę. Ornamenty Akropolu i Paryża niech się srożą pod niebiosa, ja się zniżam, by wyciągnąć z tego błota rudę gliny i ulepić z niego wrota przez jaśminy. Przez jaśminy? Jakie wrota? Może jaśni? Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie. Co się śniło? Nic nie śniło, zawsze było. Widok zwykły, z wieku na wiek, zwykle miło. Pan Wyspiański zwraca honor tej kałuży, w której wzrok najbardziej zwykle zwykł się nużyć. Pół stulecia to już 100 lat, jak kałużą wyżłobioną na asfalcie szosy burzą mknął i warczał zgrzebne wózki kolorowe po podwawel, gdzie pejzaże pastelowe były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Były, będą jak witraże, gdy powietrze jest po burzy i po ostrym, palnym wietrze. Gdy powietrze dziś w Krakowie spopielałe, patrz, naprawdę te pejzaże są wspaniałe. Czarne kreski wzorów schemii jak wirusy, w wodzie na herbatę niewidzialne fusy. Wielkie wrota, wiek cywilny, nowych splinów, pozłacane złotem żyta wśród jaśminów. Przez jaśminy? Jakie wrota? Mówże jaśniej. Śniło mi się, lecz pamiętam, Polska właśnie!

No i tak jak powiedziałem, przez całą audycję nie było ani trochę gadania. Mam nadzieję, że troszeczkę was te kawałki rozruszały. Pozostało mi się tylko z wami pożegnać, ponieważ już czas mojej audycji dobiega końca. Zapraszam was do słuchania w przyszłym tygodniu, w czwartek o godzinie 18. Zapraszam was też na otrzęsiny Eti do klubu Rudy Kot w Gdańsku Głównym. Start o godzinie 20. A także już chyba mogę wszystkich zaprosić na Andrzejki Wydziałów Mechanicznego, Chemicznego, Zarządzania oraz Elektrycznego w metrze w piątek. Ostatni kawałek dla was, Lilki Missisko, How Many Licks?

marka Niele. Zsuj bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

zrośnicy. Darem ty chcą poplewić piersi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi. Czyliż pustym domysłem te

nie potrafi określić upojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem potartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłowi.

0: Felipe, a więc tak.
1: Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot. Tydzień później 2 razy Wrocław. Potem Lublin, 3 razy Poznań. Kraków. Chyba 2 razy.

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

naszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.

0: chcesz zacząć?
1: Pisałam, że ty zaczynasz. Lepiej zaczynasz.
0: Nigdy nie próbowałeś zaczynać, może ty lepiej zaczynasz.
1: Nie, ja nie wiem jak. Witajcie w nowym odcinku technologicznego pomyślunku.
0: Tak, nawet nazwy nie znasz tego podcastu.
1: Boże. Cybernetycznego pomyślunku. O, patrz jak zepsułem.
0: No.
1: Dobra, jeszcze raz. Witajcie w kolejnym odcinku cybernetycznego pomyślunku. Dzisiaj opowiemy wam o różnych sposobach walki z koronawirusem. Przyjrzymy się, w jaki sposób można zapobiegać zarażeniom, w jaki sposób radzić sobie z istniejącymi już zarażeniami i jakie możemy podjąć kroki, żeby nas na przyszłość radzić sobie lepiej z epidemią.
0: Mam wrażenie, że jest to temat, który musimy podjąć, bo no jak wiadomo, wydaje mi się, że też takie oczekiwania są trochę społeczeństwa odnośnie tego, że istnieje ta nowa technologia, którą jest sztuczna inteligencja i istnieje globalne zagrożenie, którym jest koronawirus i jakoś tak naturalnym jest, żeby te dwie rzeczy połączyć i że ta sztuczna inteligencja powinna odpowiedzieć tutaj jako takie narzędzie, które jest znane z tego, że analizuje dużą liczbę danych naraz i potrafi szybko wysnuwać wnioski i zwracać uwagę na miliony rzeczy, na które ludzie nie są w stanie zwracać uwagi. Dlatego zdaje się, że jest to idealna technologia do zastosowania w tym okresie, ale właśnie skupimy się też na tym, czy aby na pewno jesteśmy już na tyle w stanie zaufać sztucznej inteligencji, aby opierać się na jej przewidywaniach i jej diagnozach w stosunku z koronawirusem, z tak poważnym tematem. Więc podzieliliśmy tutaj ten odcinek na trzy kategorie, wydaje mi się. W pierwszej części opowiemy sobie o tym, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przewidywaniem koronawirusa, przewidywaniem przebiegu pandemii. W drugiej części opowiemy sobie o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga w prewencji, w unikaniu rozprzestrzeniania koronawirusa i w zmniejszaniu liczby osób zarażonych. Natomiast w trzeciej części powiemy sobie o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga w samym leczeniu.
1: Też warto jest zauważyć, że mamy bardzo wiele fajnych narzędzi, ale żeby one były skuteczne, to muszą zostać wdrożone w odpowiedni, odpowiedzialny sposób, tak żeby mogły jakoś współistnieć w istniejącym środowisku. I więc też postaramy się przyjrzeć takim aspektom
0: wdrożeniowym. Okej, więc zaczynając od samego przewidywania przebiegu pandemii, tutaj warto zaznaczyć właśnie o tym, co już mówiliśmy, czyli że na chwilę obecną większość znanych instytutów, takich jak Instytut Roberta Kocha w Berlinie i Institute of the Future of Humanity w Oxfordzie, to są takie jedne z bardziej znanych uniwersytetów właśnie zajmujących się tą pandemią. One nie korzystają z użycia sztucznej inteligencji, ale właśnie opierają się na analitykach ludzkich, można powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to, gdzie sztuczna inteligencja jest używana, to tutaj jednym z bardziej znanych przypadków jest Carnegie Mellon University, który zajął się właśnie przewidywaniem przebiegu pandemii. I tutaj jest właśnie ciekawa historia, bo samo zaangażowanie tego uniwersytetu wzięło się stąd, że nie jest to ich pierwsze rodeo, można powiedzieć, bo co roku jest ogłaszany konkurs US Center of Disease Control and Prevention, ogłasza co roku konkurs przewidywania przebiegu grypy i właśnie ten uniwersytet ma już wyrobioną opinię na tym konkursie i w ciągu ostatnich 5 lat miał jedne z najlepszych wyników, dlatego naturalnym było tutaj to, żeby zajęli się też przewidywaniem przebiegu koronawirusa, gdyż no, jest to analogiczne zagadnienie tak naprawdę do przebiegu grypy. Ale też nie do końca właśnie o czym powiemy, o trudnościach, z jakimi się spotkali. I tutaj właśnie ciekawe jest to, że szef tej grupy oryginalnie nie chciał podjąć się tego wyzwania, ale ostatecznie uznał, że warto, ponieważ stwierdził, że ludzie i tak będą opierać się na czyjejś opinii, podejmować swoje działania bazując na czyichś opiniach, i lepiej, żeby podejmowali działania na podstawie modelu matematycznego opracowanego, niż na podstawie opinii, którą przeczytają w internecie i przewidywań ludzi w internecie, za którymi nie do końca może kryć się właśnie jakaś jasno określona logika, tak jak w przypadku modeli matematycznych.
1: Tylko sama intuicja, no.
0: Tak. I...
1: Lepsza już matematyka niż intuicja.
0: Tak, no w sieci neuronowe to też można powiedzieć, że jest trochę intuicja, bo też tam to wnioskowanie zawsze nie do końca jest jawne, natomiast no jesteśmy w stanie...
1: Intuicja na szerszą skalę.
0: Tak.
1: Poznawczo.
0: Tak, i też nie intuicja tak jakby jednego człowieka, tylko no tak. Zebrane wiele obserwacji. Jeden człowiek nie jest w stanie dokonać
1: no
0: tylu
1: tak,
0: obserwacji.
1: Tylu.
0: Tak, więc to jest taka jakby
1: informacja.
0: Szersza intuicja, przynajmniej w postaci tego black boxa. I co ciekawe, tutaj ten model, który oni stworzyli, ma tak jakby w sobie dwie fazy. Pierwsza to jest pre-training i oni to nazwali z tego, co kojarzę, nowcast. I to polega na tym, że sieć neuronowa analizuje sytuację na chwilę obecną, czyli analizuje tweety, wyszukiwania w Google, trafik na stronach internetowych, medycznych i na Wikipedii i na podstawie tego przewiduje, jakie jest zarażenie w tym momencie. Więc tutaj widać, że po prostu korzysta ona z danych historycznych. Każdego dnia po prostu analizuje, jaki jest związek pomiędzy tymi rzeczami i w późniejszej fazie ma za zadanie przewidzieć następne 4 tygodnie odnośnie przebiegu epidemii i bierze pod uwagę właśnie ten nowcast, o którym wspomnieliśmy, dane historyczne oraz 20 lat ostatnich sezonowych danych na temat grypy. Czyli ta cała wiedza o tym, jak rozprzestrzenia się grypa danego roku, tutaj właśnie widać, że jest założenie na tym, że jest to jednak analogiczne zjawisko, zostaje wykorzystana do tego, aby teraz przewidzieć koronawirusa. I właśnie tutaj problemy, które są z tym związane, o których mówią sami autorzy, jest właśnie to, że w przypadku koronawirusa mamy do czynienia z dużo większą paniką niż w przypadku zwykłej grypy. Chodzi o to, że ludzie są dużo bardziej aktywni online, dużo więcej rzeczy sprawdzają, dużo więcej rzeczy piszą niż w przypadku zwykłej grypy. W przypadku zwykłej grypy na przykład taka rzecz jak googlowanie objawów, no to możemy mieć duże domniemanie, że ktoś ma te objawy, jeśli je googluje w przypadku zwykłej grypy.
1: Tak, bo to jest wydarzenie cykliczne. Cyklicznie pojawia się grypa i już raczej ludzie są oswojeni z tym, że się pojawia, że
0: no
1: istnieje.
0: Tak. No tak, ale raczej wiesz, w przypadku koronawirusa też duża część osób, która w ogóle nie miała objawów, nie miała styczności z nikim
1: tak
0: chorym,
1: prewencyjnie.
0: Tak, właśnie prewencyjnie ze strachu albo z ciekawości sprawdza sobie te wszystkie rzeczy, interesuje się tym.
1: No tak.
0: Na przypadku grypy raczej właśnie ludzie zaczynają się interesować leczeniem grypy i obawiamy grypy, kiedy sami mają grypę.
1: Tak, nie? Co najwyżej jest w jakimś bliskim środowisku ktoś.
0: No właśnie, ale to też oznacza, że oni mogą mieć, skoro ktoś w bliskim środowisku ma, więc
1: tak,
0: to też jest...
1: No to jest bardziej dużo wiarygodne. No jest taka kwestia, wydaje mi się, że tych modeli jest bardzo dużo w samych Stanach Zjednoczonych i one potrafią dawać bardzo różne wartości. To głównie wynika z tego, że są bazowane na innych wartościach, inne dają kredyt zaufania ludziom odnośnie przestrzegania zasad izolacji i też odnośnie prognoz z rządu i tego, kiedy będzie można wychodzić na ulicę. Więc wydaje się, że taka najważniejsza informacja, jaką możemy wziąć z tych modeli, to są różnice pomiędzy istniejącymi modelami. Czym, jakie mogą, i bo na podstawie tych różnic możemy przewidzieć, jakie będą skutki na przykład ponownego otwarcia uniwersytetów.
0: Mhm. Tutaj jeszcze kolejnym problemem, o którym wspominają autorzy, jest to, że ten model też bazuje na H1N1 z 2009 roku, ale też właśnie nie do końca można tutaj wysnuć analogię, gdyż to była epidemia, która dotykała głównie młodszych ludzi, a tutaj, jak wiadomo, głównie cierpią osoby starsze, więc też rozprzestrzenienie się tej choroby nie będzie tutaj analogiczne i też te przewidywania nie będą analogiczne.
1: No tak,
0: bo
1: starsi ludzie nie korzystają z internetu.
0: Tak, mają dużo, a jak korzystają, to mają zupełnie inny pattern zachowań niż ludzie młodsi raczej. I tak samo z kontaktami społecznymi. Starsi ludzie nie chodzą do pracy, nie? I więc to rozprzestrzenianie przebiega w trochę inny sposób.
1: Mhm.
0: Też się spotykają, ale w innych miejscach. Na przykład w komunikacji.
1: W sklepach.
0: W sklepach, tak.
1: W kościołach.
0: Tutaj jeszcze właśnie oprócz tego modelu sztucznej inteligencji stworzyli oni tak zwany crowdcast, crowdcast, który polega na tym, że grupa ekspertów i zwykłych ludzi jest proszona o narysowanie dalszego ciągu krzywej zachorowań. Czyli po prostu dostają oni...
1: Ale to tak losowo? W sensie losowych ludzi mają po prostu stały długopis i rysują?
0: Jest grupa ekspertów, czyli ludzi, zakładam, epidemiologów, którzy znają się na temacie. I jest też ta grupa zwykłych ludzi. Mi się wydaje, że to jest takie analogiczne, jak masz trochę mutacje w algorytmach genetycznych. Aha, czy okay. Chcesz mieć tą losowość?
1: No tak.
0: Bo wiesz, istnieje szansa, że taki człowiek z ulicy jakoś tak losowo zgadnie coś, czego epidemiolodzy nie zauważą, bo są przetrenowani.
1: No tak, tak. No to jest taka kwestia.
0: Więc mi się wydaje, że takie założenie właśnie jest na tym oparte, co jest właśnie bardzo ciekawe. I tutaj widać, że istnieje potrzeba, żeby oprócz tych modeli machine learningowych, sztucznej inteligencji, jednak tworzyć też systemy po prostu agregujące decyzje poszczególnych ludzi. Tak samo zresztą widzimy w medycynie takie trendy, że ostatnio właśnie na MLimpel była nawet z KUMMEDu chyba i z Politechniki ta publikacja, która po prostu bazowała na zbieraniu decyzji różnych ludzi.
1: Tracker? Jakoś tagger?
0: Nie pamiętam niestety. W każdym razie takie trendy agregacji oznaczeń i diagnoz i tak dalej też widzimy, że coraz szerzej postępują i potrzebne są też takie metody, jak łączyć te przewidywania różnych ludzi, ponieważ oprócz tej sztucznej inteligencji liczy się też taka zbiorowa inteligencja ludzi, że się to doświadczenie, które mamy jako jednostki, też jakoś można zebrać i zagregować do jakiejś zbiorowej świadomości przewidywania czegoś. I wydaje mi się, że też ludzie mają dużo mniejszy problem z zaufaniem czegoś takiemu, mimo to, że ta logika paradoksalnie może być dużo bardziej rozproszona, nie?
1: Tak, uprzedzona.
0: No, właśnie. No, dobrze. To przechodząc dalej do samej prewencji. Tutaj jest bardzo znany przykład Landing AI. Oni stworzyli taki algorytm, który rozróżnia, czy osoby stoją zbyt blisko siebie na danym zdjęciu bądź nagraniu. To jest taki bardzo znany jest ten obrazek w internecie, że tam są ludzie i są takie kropki, one są zielone albo czerwone w zależności od tego, czy oni są blisko bądź daleko siebie. I to też jest dość ciekawy algorytm. On się składa z trzech części. Pierwsza część to jest kalibracja i ona polega na tym, że to zdjęcie, które jest pod jakimś kątem z kamery, jest konwertowane do postaci zdjęcia z góry, z lotu ptaka, i dzieje się to na podstawie takiej, że wybierane są cztery punkty na zdjęciu z kamery, które wiemy, w jakiej zależności te punkty są od siebie, bo na przykład one są na ulicy, która wiemy, jak przebiega, i na tej podstawie dokonywana jest transformacja na całym zdjęciu i właśnie wtedy uzyskujemy zdjęcie z lotu ptaka na podstawie tego przekształcenia. Potem jest detekcja i ta detekcja, do detekcji jest użyta sieć neuronowa, która jest open source'owana i ona jest oparta na RCN, które z tego zakaja, że są to po prostu takie szybsze konwolucyjne sieci, które polegają na tym, że te filtry, które analizują zdjęcie, są po prostu zastosowane w wybranych miejscach, tylko nie przechodzą przez całe zdjęcie i przez to mamy dużo szybszą predykcję. I potem jeszcze jest regułowy post-processing i tutaj autorzy mówią, że na przykład jednym z takich reguł, którą sobie założyli, jest to, że ludzie są raczej wyżsi niż szersi, co nie musi być zawsze prawdą, jak wiadomo, ale najczęściej raczej jest. No i potem już, skoro mamy przetworzony ten obraz, mamy wykryte, w których punktach są ludzie, mamy zdjęcie z lotu ptaka, to sytuacja jest dość prosta. Wystarczy po prostu wyliczyć dystans pomiędzy poszczególnymi ludźmi i określić, czy on jest mniejszy czy większy niż ten próg, który sobie przyjmiemy. Całkiem proste w założeniu, można powiedzieć, ale przez to szybkie i całkiem efektywne. Taką kamerę właściwie można zamontować w każdym miejscu, czy to w sklepie, czy przed sklepem, czy przed urzędem, i można określać, czy ludzie są zbyt blisko siebie. I co najważniejsze, nie mamy tutaj tak naprawdę jakiejś identyfikacji personalnej osób, że nie wiemy, że to ta osoba łamie prawo, może nawet, nie wiem, czy stanie, chyba jest nawet, jest w zaleceniach na pewno, żeby nie stać zbyt blisko siebie. to nie wiemy, że to jest ta konkretna osoba i nie chcemy wysnuwać wobec niej żadnych konsekwencji, tylko chcemy po prostu...
1: Mamy... Się odsunęła w tym konkretnym momencie,
0: tak,
1: i tyle.
0: Więc to jest po prostu jakaś kropka, która jest za blisko innej kropki i te kropki mają się rozsunąć.
1: Tak to wygląda. Żeby był obraz na zielono.
0: Tak to wygląda z perspektywy osoby nadzorującej.
1: Jak są te takie czasem tablice, żeby zwolnić, pokazywać twoją prędkość. Jest uśmieszek, jak masz poniżej 30 prędkość.
0: Tak.
1: No, taka funkcja. Taka bardziej sugestia.
0: Można by wprowadzić i myślę, że byłoby to całkiem efektywne. No i to nie byłoby drogie, bo większość miejsc i tak już ma kamery. Aha, jest to rozwiązanie też oparte na technologii.
1: No ale trzeba do tego dodać jakieś ekrany, żeby informować ludzi na bieżąco, bo tak.
0: No
1: to,
0: tak, ale to wiesz tam.
1: Co z tego, że będziesz wiedział, że ludzie są za blisko. Za blisko wczoraj czy coś.
0: Ekran z diodami jakimiś takimi. Właściwie wystarczy jedna, nie? Czerwona albo zielona.
1: No nie wiem, bo trzeba by powiedzieć jeszcze, którzy ludzie są za blisko. Chociaż ale chyba, że wszystkim trzeba.
0: Myślę, że to też by ludzie zweryfikowali, no, w sensie obejrzeliby
1: tak.
0: I zobaczyli.
1: Czy to ich dotyczy.
0: Więc wystarczyłoby w takiej minimalnej wersji po prostu informacja, że...
1: No.
0: A tak jak masz w tramwajach te komunikaty, proszę odsunąć się
1: od drzwi.
0: No właśnie. To proszę odsunąć się od ludzi. I byłoby dobrze. I tutaj przechodzimy do naszej rządowej aplikacji Protego Safe.
1: Tak, zadaniem tej aplikacji jest przede wszystkim... przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii. I tutaj twórcy aplikacji postanowili skupić się na kilku założeniach. I pierwszym ma być informacja o ryzyku zakażenia, która ma być pozyskiwana na podstawie modułu Bluetooth. Za chwilę omówimy, czemu to może mieć trochę mało sensu. Ale na razie jest takie założenie i... W samym kodzie źródłowym aplikacji jest jeszcze bardzo niewiele na temat tego, w jaki sposób miałoby to przebiegać. Drugą funkcją jest test oceny ryzyka. Tam ma się odpowiedzieć na parę różnych pytań i na podstawie tego otrzyma się rekomendacje, co robić dalej. Żeby w zależności od tego, w jakiej grupie ryzyka się znajdujesz. Trzecią funkcją jest dziennik zdrowia i w nim ma być uzupełniona informacja, jak się czujesz i w jakiej jesteś kondycji, czy masz jakieś przewlekłe choroby, czy przyjmujesz jakieś leki. I to ma być później przekazywane lekarzom, znaczy ma być możliwość przekazania tego lekarzom, w jaki sposób jeszcze nie wiadomo.
0: Mi się wydaje, że tutaj u nas ta technologia jeszcze nie jest popularna, ale na przykład w Ameryce jest dość popularna, że z Apple Watch są powiadomieni lekarze rodzinni na temat stanu zdrowia, więc

0: no w ogóle ta aplikacja powstała z trzech różnych niezależnie tworzonych aplikacji, które stwierdziły, że połączą się w jedno.
1: A tak, bo ona była klonem zagranicznej aplikacji, z tego co mi się kojarzy.
0: Tak, znaczy...
1: Że była wzorowana, może nie tak.
0: Tak, w ogóle pierwsza taka aplikacja, która została udostępniona publicznie, to jest aplikacja z Singapuru.
1: No właśnie, Singapur.
0: Tak. I tylko, że też chyba nie działa najlepiej, bo z jakiegoś powodu skorzysta z niej tylko 20% ludności. W ogóle przewidywania są takie, że musi, że 60, żeby ta aplikacja miała jakiś sens, żeby te przewidywania przynosiły jakieś widoczne efekty, to co najmniej 60% ludności podobno powinno korzystać z aplikacji.
1: No i tutaj mamy przewagę takich państw jak Chiny, gdzie po prostu WeChat wspiera bardzo dużo aplikacji w sobie i po prostu możesz zainstalować wszystkim.
0: Znaczy, tutaj nie do końca wiadomo, jak Chiny to robią, bo tam nie ma absolutnie potrzeby informowania obywateli, w jaki sposób są pobierane od nich dane, ale wiem, że informacje o tym, czy jesteś zakażony, możesz uzyskać, jeśli wpiszesz tam do jakiejś aplikacji swój numer dowodu. Nie wiem, czy to nie jest pobierane od dostarczyciela sieci komórkowej, twoja trasa, miejsce, w jakich byłeś. Ale w Chinach ta aplikacja ma dużo więcej sensu, bo tam musi korzystać z niej każdy obywatel, który na przykład chce skorzystać z metra. Musi albo wypełnić ręcznie tabelkę, albo zeskanować kod QR w aplikacji. Co tam jest przymus korzystania z niej.
1: Tam jest w ogóle takie założenie, tak jakby kontroli w tych miejscach, w których zakładamy, że większość osób musi się kiedyś pojawić, jak właśnie, no większość tam osób korzysta z metra, dlatego też w metrze są, przed wejściem do metra są mierzone temperatury. Mhm. Więc to jest bardzo skuteczne, no bo tak naprawdę po takich dużych metropoliach nie jesteś w stanie poruszać się bez komunikacji miejskiej. No. Więc tam te 70% ludności jest prawdopodobnie wyłapowanych właśnie w tego typu miejscach, w jakichś tam hubach komunikacyjnych.
0: Tak, no plus tam jest obowiązek podawania informacji o swoim stanie zdrowia i na tej podstawie aplikacja określa, czy jesteś, nadaje ci kolor zielony, pomarańczowy czy czerwony. Tylko jeśli jesteś zielony, to możesz wejść.
1: Social profiling.
0: Tak. No, z tym, że właśnie w Chinach no to nie jest poddawane decyzji społeczeństwa, czy taki model nie zagraża bezpieczeństwu ich danych osobowych. No i też jest taka obawa, że to raczej zostanie po epidemii. Że, tutaj to jest radykalny środek, który faktycznie pewnie pomógł Chinom wyjść ze stanu epidemii, ale no, może przynieść sporo szkody odnośnie prywatności.
1: No tutaj właśnie niestety wszystko to tworzy takie niebezpieczne precedensy. W sensie skoro już stwarzamy, zezwalamy na to, że w sytuacji zagrożenia możliwe jest monitorowanie ludzi, to właśnie wtedy pojawia się potem pytanie, co jest sytuacją zagrożenia, a co nie. Bo o ile jeszcze w państwach demokratycznych można to łatwo oddzielić, takie sytuacje zagrożenia powiedzmy nie zdarzają się często, o tyle w jakichś mniejszych państwach bardziej autorytarnych, no to rząd może sobie stwierdzić, że wszystko jest zagrożeniem tak naprawdę i zawsze jest potrzeba monitorowania ludzi.
0: Tak, ale wracając do Europy, gdzie mamy RODO i dostęp do prywatnych informacji jest dużo bardziej zabezpieczony niż w Chinach, to tutaj ministerstwo zapewnia, że informacje o urządzeniach nie zawierają żadnych danych o ich właścicielach, te aplikacje, które będą przechowywane te informacje, które będą przechowywane w aplikacji. Ale no, jak już widzieliśmy przy kwarantannie domowej, to nie do końca działa. Tutaj co prawda w Protego nie chcą pobierać numeru telefonu użytkownika, co miało miejsce w aplikacji Kwarantanna, gdzie wpisywało się telefon komórkowy i następnie jeśli ten telefon należał do osoby, która miała udać się na kwarantannę, to został przenoszony do panelu logowania, a jeśli należał do osoby, która nie miała być poddana kwarantannie, to nic się nie działo, więc można było łatwo określić, który numer telefonu należy do osoby zarażonej, który nie, sprawdzić tak. Znajomych i tak dalej.
1: To było bardzo śmieszne, bo właśnie taka dziwna whitelista, że tylko osoby z numerem telefonu, który został zgłoszony, mogą pobrać tą aplikację i ją zainstalować, ale jednocześnie nie było to rozwiązane po prostu jakimś prywatnym linkiem wysyłanym na te numery czy czymś takim, tylko po prostu trzeba było w tym polu wpisać numer telefonu.

0: telefonu i albo był na liście, albo nie. I każdy mógł sprawdzić to, czy był na liście.
1: Więc właśnie w Protego już nie podajemy numeru telefonu. Ale nie jest tak, że wszystkie informacje są zapisywane tylko na urządzeniu, bo podobno, żeby stwierdzić wiarygodność tych informacji, to znaczy to, na ile tam odległość między urządzeniami się zgadzała i tak dalej, to muszą być one przekazywane na zewnętrzny serwer.
0: No tak, bo trzeba zebrać wszystkie te dane ze wszystkich urządzeń i jakoś tam, domyślam się, określić ten graf i zdecydować, kiedy były połączenie tych wierzchołków, czyli ludzi, i na tej podstawie przewidywać,
1: jak to mogło. No tak, bo to ma być określane na podstawie Bluetootha, a nie ma być pobierana informacja o lokalizacji użytkownika, co jest też ciekawe, bo Bluetooth nie ma jakiejś wiarygodnej informacji odnośnie tam odległości między dwoma urządzeniami. Znaczy można mieć siłę sygnału, nie? Ale ta siła sygnału też bardzo mocno zależy od rodzaju urządzenia. Dlatego pewnie ministerstwo właśnie chce pobierać informacje o modelu urządzenia, co też jest uważane za takie nie do końca bezpieczne podejście, bo no, są takie telefony, których na przykład nie ma w Polsce i trzeba było sprawdzić z zagranicy, więc ma je tylko bardzo wąska grupa ludzi, więc na tej podstawie można mniej więcej określić, do jakiej grupy ludzi należą, więc...
0: Ale to też mi się wydaje, że no bo są też pewne exploity, tak, które są tylko na konkretnych urządzeniach. Tak. I wtedy już, jeśli będziemy mieć jaki model urządzenia ktoś ma, też zwiększamy tak jakby ryzyko ataku tym, że można dostosować jakiś exploit dokładnie pod to urządzenie.
1: Ale wracając do tego, że te informacje mają być przekazywane na serwer, to jest o tyle zastanawiające, że Protego twierdzi, że będą chcieli skorzystać z API Exposure Notifications, czyli tego, co tworzą wspólnie Apple i Android na telefony komórkowe właśnie do śledzenia, na ile przebiega social distancing. I Google i Apple chcą wypuścić jakoś w maju to API. I mają ono być dostępne za darmo dla aplikacji, tylko że żeby je otrzymać, to muszą być spełnione określone kryteria. I jednym z nich jest to, że wszystkie dane użytkownika mają być przechowywane na urządzeniu. Ma to być model rozproszony, że każdy ma swoje własne dane i one nie są nigdzie rozsyłane. No tak, żeby to było bezpieczne. No i aktualnie to Protego nie spełnia tych założeń.
0: Z tego co kojarzę, Apple już w ogóle pracowało wcześniej nad taką technologią, bo oni chcą te swoje jakieś beacony wprowadzić, czyli takie znaczniki do kluczy i tego typu rzeczy. I właśnie chcą zrobić tak, że jak je zgubisz, to każdy telefon, który przejdzie koło nich, będzie je wyłapywał, ale też będzie to właśnie tak rozproszone, że ten telefon nie będzie miał informacji o tym, że tam leżą czyjeś klucze, tylko po prostu to ID też będzie płynnie zmieniane i tak dalej, że tylko ty będziesz to widzieć, że gdzieś w tej lokalizacji, gdzie ktoś był, i też nie będziesz wiedział, kto je znalazł, kto przeszedł koło nich tak naprawdę, ale właśnie będziesz mógł wyłapać wtedy na mapie, więc mi się wydaje, że tutaj te technologie są gdzieś połączone, że można wykorzystać, i właśnie oni też pewnie na tym bazują, żeby wykorzystać tą technologię też w przypadku tego monitoringu rozprzestrzeniania się anonimowego.
1: Tak, tu jeszcze też a propos exposure notifications, to też nie do końca wiadomo, jak to ma wyglądać. I nie wiadomo, czy to nie jest działanie czysto marketingowe, ale raczej nie, zwłaszcza, że prowadzili już jakieś badania na ten temat. No i to exposure notifications ma być w pierwszej wersji po prostu API, a w kolejnej ma być po prostu, ma być wdrożone na poziomie systemu operacyjnego, ale za zgodą użytkownika. I ma przyznawać specjalne uprawnienia aplikacji, która będzie właśnie wykorzystywana do monitorowania jakiegoś kontaktu społecznego. I ma jej przyznawać specjalne uprawnienia, także na przykład nie będzie przechodziła w stan uśpienia, tylko będzie miała przewagę nad innymi aplikacjami. No i wszystko ma być anonimowe, zapisywane wyłącznie na telefonie i każdy użytkownik ma mieć jakiś identyfikator, nie będzie to IP, tylko jakaś kompletnie niezwiązana, kompletnie stworzona tą potrzebę, tylko identyfikator. Ma nie śledzić się lokalizacji. No ale tak wracając do Protego, to Aktualnie ta aplikacja ma ocenę 2,4 na Google Play, z czego 75% tak na oko to jedna gwiazdka. I czemu, skąd wynika to takie mało zaufanie do Protego? Bo znaczy, no wiadomo, że trzeba teraz działać szybko, że w takim trybie trochę katonowym, więc wiele rzeczy jest, jest dopiero tworzonych, nie ma takiego precyzyjnego planu. Ale no i samo ministerstwo tam namawia, żeby jeśli ktoś ma uwagi, to żeby je zgłaszał i tak dalej. Tylko, że no są też takie sytuacje, które sprawiają, że mamy mniejsze zaufanie do aplikacji rządowych, jak na przykład znikające informacje. W sensie na przykład była wcześniej informacja o tym, że każdy będzie musiał zainstalować aplikację Protego Safe. Następnego dnia zniknęła i bez wyjaśnienia żadnego, że no nie wiem, na podstawie chociażby wątpliwości użytkowników czy cokolwiek. Czy tutaj bezpośrednio artykułu na niebezpieczniku. To ministerstwo po prostu usunęło tą informację i opublikowało post, że niebezpiecznik zarzuca im fałszywe zarzuty.
0: No tak, podczas gdy po ta informacja tam była, tylko ją usunęli.
1: Usunęli, tak. No i
0: wcale nie.
1: No, jeszcze, no bo, znaczy to jest coś pionierskiego tak naprawdę, nie? Że dopiero teraz tworzyło się takie, jest taka duża potrzeba, żeby tworzyć tę aplikację. Więc nie ma takiej wytyczonej ścieżki, więc no można by było założyć, że no ministerstwo dopiero przeciera szlaki i że tutaj dużo rzeczy może nie zadziałać. Ale tutaj niestety takie akcje jak właśnie usuwanie informacji bez sprostowania, co sprawiają, że raczej nie będzie można dać dużego kredytu zaufania ani Protego Safe, ani jakimś późniejszym aplikacjom.
0: Przechodząc do tematu leczenia przy pomocy sztucznej inteligencji, to tutaj właśnie ciekawym zadaniem jest to wyznaczone przez Biały Dom, czyli przeszukiwanie publikacji naukowych dotyczących koronawirusa. Jest ono dostępne na platformie Kaggle, czyli takiej platformie, gdzie publikowane są zbiory danych wraz z czasem też konkursami z nagrodami pieniężnymi. Są tam zadania typu przewidywanie czegoś na podstawie czegoś i osoba, która osiągnie najlepszy wynik, może odebrać taką nagrodę. Są też po prostu osoby, które hobbystycznie rozwiązują jakieś problemy, bo tam wiadomo, są rangi i jest to też jakiś prestiż za to, że się takie zadanie rozwiąże i opisze w ładny sposób. I właśnie tutaj samo zadanie przeszukiwania publikacji na podstawie koronawirusa, ono ma w sobie 10 zadań. Takim jednym przykładowym zadaniem jest What do we know about COVID-19 risk factors? I właśnie polega ono na tym, żeby przeszukać, tam jest chyba 59 tysięcy publikacji naukowych, z tego co kojarzę, i po prostu zrobić ekstrakcję informacji z tych publikacji, natomiast z tych risk factors. I tutaj właśnie w zadaniu jest na przykład wyszczególnione, że należy przeszukać te publikacje pod kątem czynników ryzyka, takich jak palenie, już istniejące choroby układu oddechowego, socjoekonomiczne czynniki, zachowania i tak dalej, i jeszcze kobiety w ciąży i dużo innych właśnie czynników. I tutaj jest to zadanie oceniane na podstawie skuteczności, to jest 5 punktów, czyli czy zadanie zostało osiągnięte. Na dokumentację jest poświęcone kolejnych 5 punktów, czyli oprócz tego, że uczestnicy muszą opracować ten model predykcyjny, musi być on dobrze udokumentowany. Jak widzimy, jest to tak samo ważne. I również tak samo ważne za 5 punktów jest prezentacja, czyli czy uczestnicy przedstawiają swoje znalezienia w efektywny sposób i czy wykorzystują wizualizację danych do przedstawienia ich. Jeśli chodzi o nagrody, to tutaj Kaggle sponsoruje $1000 za każde zadanie. Czyli nie są to jakieś mega wielkie pieniądze, ale na pewno wystarczająco, żeby jacyś hobbyści czy studenci się tym zajęli. Tym bardziej, jeśli komuś zależy na promocji. No i właśnie tutaj ciekawym mechanizmem jest to, że nie chcemy bezpośrednio, żeby taka sieć przewidywała, ryzyko na podstawie tych wyżej wymienionych elementów, tylko chcemy, żeby po prostu wyszukiwała tych informacji już w istniejących publikacjach naukowych i że nawet ważniejsze niż sam wynik jest sposób prezentacji i dokumentacji danych, czyli tutaj cały czas jest ten trend z explainable AI, czyli wyjaśniania pracy sztucznej inteligencji i tego, jak te algorytmy działają. Tutaj właśnie to też wiąże się z takim zjawiskiem, że w związku z koronawirusem duża część publikacji dostała szybką ścieżkę publikacji. Tam już miałem gdzieś zapisane takie coś śmieszniejsze tytuły, ale niestety nie mam tego pod ręką, ale niektórzy się przedostają dziwne rzeczy, więc też robi się taki, nawet wśród tych publikacji, mimo tego, że są peer-reviewed, czyli oceniane przez innych naukowców, robi się taki szum informacyjny i potrzebne jest właśnie tutaj też ekstrakcja informacji i ocenienie tego, co jest istotne z tych wszystkich publikacji, które się znajdują. Bo wiadomo, że żaden lekarz nie przejrzy ręcznie 59 tysięcy publikacji, a jeśli dostanie takie zwięzłe podsumowanie, no to może się z tym bez problemu zapoznać.
1: No to jakiś przykład publikacji, którą mi wysyłałeś. Nowatorskie wykorzystanie woreczków z zamkiem. Zachowując poczucie człowieczeństwa w czasach epidemii koronawirusa, opublikowane w International Journal of Medicine.
0: Tak, więc no niestety są też takie trendy, że dużo artykułów, które ma po prostu w nazwie COVID, koronawirus i tak dalej, po prostu przechodzi, no bo jest to modne i wszystkim też zależy na podbiciu się trochę w tym, że takie jakieś nowatorskie rozwiązania są publikowane właśnie w tym czasopiśmie. Co właśnie nie do końca jest dobrym mechanizmem, ale też z drugiej strony...
1: Czy to jest też szkodliwe dla wszystkich innych badań na jakiekolwiek inne choroby czy zjawiska?
0: Tak.
1: Że one teraz są takie trochę odrzucone w kąt.
0: Tak, bo wiadomo, że no liczba miejsc w czasopismach i na konferencjach jest skończona, więc jak przepuszczamy coś, to nie przepuszczamy czegoś innego. Ale z drugiej strony...
1: Jednak... To też zainteresowanie naukowców przenosi się z tego, czym zajmowali się wcześniej, na koronawirusa aż tak.
0: Tak, właśnie, no bo wiedzą też, że...
1: No, że to ma teraz większą szansę na publikację, nie?
0: Właśnie, że ich publikacja, na którą tam pracowali, może od kilku lat w tym okresie nie przejdzie, a jak zrobią coś nawet na szybko o koronawirusie, to może przejść. No a z drugiej strony jest to jednak też zrozumiałe, że musimy teraz szybko publikować nowe znaleziska i nowe badania, ale jednak no, trzeba zachować w tym wszystkim umiar i
1: no tak, znaczy to też jest ważne, żeby opublikować coś szybko, żeby zdążyć przeciwdziałać, nie? No tak, będzie za późno, więc no, chyba dlatego takie...
0: Tak, no.
1: Woreczki się chcesz, no nie wiem, nie czytałam tego artykułu. Może on tylko brzmi źle, nie?
0: No może tak. Tutaj właśnie kolejną siecią neuronową, która pomaga w leczeniu koronawirusa jest AlphaFold. To jest sieć, która przewiduje strukturę białek, generując modele 3D. I właśnie ona też zajmuje się przewidywaniem tych białek znajdujących się w koronawirusie, więc może zacznijmy od tego, na czym w ogóle polega ten problem skręcania białek i czemu on jest istotny.
1: No tak, bo dlaczego ważne jest, że był udostępniony cały kod genetyczny koronawirusa, nie? I że dlaczego to jest tak, za mało. Nie?
0: Tak, całkiem szybko został udostępniony tak. Tam w styczniu chyba jeszcze.
1: No tak, jeszcze zanim to się na pewno przystało do Europy.
0: Tak, ale właśnie chodzi o to, że to, co robi dane białko, nie zależy tylko od ciągu aminokwasów, tylko od jego struktury 3D. Czyli ciąg po prostu... znamy sekwencję, znamy ten długi łańcuch, ale to, jak ten łańcuch jest ułożony w przestrzeni, też wpływa na to, jak te aminokwasy oddziałują między sobą i wpływa na strukturę tego białka.
1: No w ogóle to samo to ułożenie w przestrzeni jest podzielone na tam na cztery sekcje i każda z nich jest coraz bardziej skomplikowana, że tam na pierwszym poziomie to jest jakaś taka po prostu podwójna helisa jak DNA czy coś, a później są jakieś takie bardziej skomplikowane zawinięcia.
0: Tak, no im dłuższy jest łańcuch, tym dużo bardziej skomplikowane potrafią być te interakcje. No a już taki koronawirus to bardzo długi ma ten łańcuch. Nie pamiętam.
1: Znaczy, chyba wszystkie są długie.
0: Tak, ale chodzi o to, że, nie jest taka kwestia, proste, że są proste białka, nie? No, no ale tak. Takie struktury jak wirusy, to już mają dużo dłuższe te łańcuchy aminokwasów.
1: Tak. Nie wiem, czy to kwestia długości, czy bardziej zróżnicowana.
0: Tak, tutaj właśnie to się wiąże z tak zwanym paradoksem Levin-Halla. Nie wiem, czy dobrze czytam nazwisko, mam nadzieję, że tak. Właśnie chodzi w tym o to, że losowe sprawdzanie wszystkich możliwych kombinacji ułożenia przestrzennego zajęłoby dłużej niż czas życia Wszechświata. No to jest taki klasyczny przykład matematyczny, który pokazuje, że nie ma po prostu sensu tego analizować losując kombinacje. Trzeba wymyślić jakiś model, który się jednak opiera na jakimś wnioskowaniu i jakiejś wiedzy.
1: Tak, żeby zawęzić tę grupę trochę, nie wiem, na przykład to z czasu życia galaktyki czy coś, to już by był jakiś sukces.
0: No, jeśli na jednym komputerze to jest czas życia galaktyki, to na
1: nie jest.
0: Miliony komputerów to jest szybciej. Nie no, ale po prostu to trochę tak jak w szachach, nie? Że tam jakby sprawdzić wszystkie możliwe kombinacje, to też by zajęło dłużej niż czas życia Wszechświata, spokojnie, ale właśnie to jest analizowane tylko do pewnej głębokości i też na podstawie wcześniejszej wiedzy, no która tak. zostaje wysnuta, więc po prostu nie sprawdzamy wszystkich możliwych kombinacji, tylko kierujemy się wnioskowaniem. I dlaczego skręcanie białek jest ważne w przypadku koronawirusa? Otóż jak zrozumiemy kształt białka, to zrozumiemy to, jaką rolę pełni w danej komórce, a co za tym idzie, będziemy mogli wprowadzić lekarstwa dopasowane do unikalnego kształtu
1: białka. No tak, żeby
0: białka.
1: Było wiadomo, jak się do niego zaczepić i jak tam go przyblokować, nie?
0: Tak, więc jest to całkiem istotne zagadnienie. I właśnie jak działa samo AlphaFold, to jest to sieć neuronowa, która bierze sekwencję protein, czy sekwencję białek, czyli po prostu te sekwencje aminokwasów, korzysta też z bazy danych wcześniej opisanych białek i na początku pierwsze przewidywanie, którego dokonuje, jest to przewidywanie odległości pomiędzy poszczególnymi częściami i przewidywanie kątów, pod którymi są te części białka i na podstawie tych predykcji potem jest minimalizacja błędu metodą właśnie gradientu prostego, czyli po prostu schodzenia w dół na krzywej błędu, czyli znajdowanie takiego ułożenia tych kątów i odległości, aby ta struktura białka miała jak największy sens i właśnie na podstawie tej minimalizacji określana jest potem przewidziana struktura. Przechodząc do kolejnej sieci neuronowej predykcyjnej, tutaj właśnie...
1: Czekaj, może jeszcze zatrzymamy na chwilkę przy tak, AlphaFold, bo warto, znaczy nawet nie tyle sam AlphaFold, to warto podkreślić, że można pomóc w tym badaniu ogólnie struktur białkowych na dwa różne sposoby. Można albo udostępnić po prostu trochę swojej pamięci obliczeniowej dzięki aplikacji Folding at Home. Albo jeśli chcemy się sami pobawić w skręcanie białek, możemy skorzystać z gry Foldit.
0: A gdzie... tak, pamiętam tą grę. Tak, to była ta, gdzie na początku są takie poziomy, które wszyscy znają.
1: Na takie tutoriale po prostu.
0: Tak, a potem na końcu dorzucili problemy, które są nierozwiązane i to już jakieś parę lat temu było i się okazało, że ludzie rozwiązali te problemy i przewidzieli...
1: Tak, i rozwiązywali je trochę inaczej, mieli trochę inne podejście niż naukowcy, więc tak, dzięki więc temu można było uzyskać jakieś zupełnie nowatorskie rozwiązania.
0: Tak, wracamy właśnie do tego, o czym mówiliśmy na początku, że i jeszcze tutaj tak jakby nie ma złych odpowiedzi, nie? W sensie, jeśli po prostu nie dopasujesz tego, to nie zostanie przekazane nigdzie dalej, więc
1: no
0: możesz zgadnąć albo nie zgadnąć, ale tylko poprawna odpowiedź się liczy, więc tym bardziej wartościowe są takie, nazwijmy to, mutacje genetyczne we wnioskowaniu, czyli po prostu jakieś losowe przewidywania, których taki wyuczony naukowiec zajmujący się tym już nie dostrzeże po prostu.
1: No
0: a
1: tak,
0: jakiś losowy też, człowiek.
1: Znaczy, to nie jest taki losowy człowiek, po prostu człowiek z innym podejściem, który nie ma tego wykształcenia naukowego,
0: tak,
1: ale patrzy z innej strony.
0: Który nie jest przetrenowany. Tak jak...
1: No tak, znaczy, bo to nie jest tak, że to będzie rozwiązywał losowy człowiek, to będzie to rozwiązywał człowiek, który przeszedł wcześniejsze poziomy, który wie mniej więcej o co chodzi w grze.
0: No to jest słowo kluczowe, no jakby dostali na początku to zagadnienie, to na pewno by nie rozwiązali, ale to budowanie tej intuicji i zwiększanie właśnie po kolei tych poziomów
1: tam trudności. Tam dostajesz trochę informacji zwrotnej, bo tam na czerwono ci się świecą obszary, które nie są połączone i masz też tą punktację, na ile to jest dobra struktura.
0: No to chodzi. Czyli tak po prostu to jest też ciekawe, że dużo jest takich zagadnień, za którymi jest stoi bardzo duża wiedza teoretyczna, ale okazuje się, że jakby przedstawić to po prostu w formie gry, gdzie masz za zadanie rozwiązanie jakiegoś zadania.
1: Tak, tylko że musisz tutaj jednak określić w jakiś sposób punktować te rozwiązania, nie? Więc dlatego jest potrzebna ta wcześniejsza wiedza. No tak to by jakby trzeba było po prostu losowo skręcać, no to żeby miało fajny, finezyjny kształt, to by nie miało zbyt wielkiego założenia. Nie, no wiadomo, tutaj trzeba określić jakieś kryteria i dopiero wtedy dać ludziom.
0: Nie, no tak wiadomo, tylko właśnie chodzi o to, że tutaj właśnie moja myśl jest taka, że ludzie, którzy są dobrzy w teoretycznym opracowywaniu tego, nie do końca są tymi samymi ludźmi, którzy mogą być dobrzy w egzekwowaniu tego. Trochę tak jak masz ludzi,
1: czy
0: którzy projektują gry.
1: Czy raczej mają skończone możliwości, wydaje mi się.
0: No to
1: chodzi po prostu też o tą wielość rozwiązań.
0: Trochę tak jak z e-sportem, tak? Ludzie, którzy projektują gry i ludzie, którzy grają w gry. To jest zupełnie inna grupa ludzi.
1: No tak.
0: I są ludzie, którzy po prostu, wiesz, całe swoje życie poświęcają na jedną grę i po prostu mają tak wyćwiczony refleks i wnioskowanie w danej dziedzinie.
1: No tak, znaczy to są innego rodzaju kompetencje po prostu.
0: Tak. Więc tutaj właśnie to ciekawe, że takie naukowe zagadnienie też można przedstawić w formacie gry i są ludzie, którzy będą mieć lepsze wyniki od naukowców w rozwiązywaniu tego. To przechodząc dalej, tutaj jest też ciekawa publikacja A Novel AI-Enabled Framework for Diagnose Coronavirus COVID-19 Using Smartphone Enabled Sensors Design
1: Embedded.
0: Study. Smartphone Embedded Sensors, przepraszam. I tutaj to jest o tyle ciekawa sieć, że ona zakłada, że lekarz korzysta wyłącznie z telefonu komórkowego, smartfona, co jest całkiem dobrym założeniem, no bo jednak większość lekarzy ma telefony komórkowe. I tutaj...
1: Z aparatem.
0: Z aparatem, tak. Bo też dużym problemem byłoby tutaj wdrożenie się w już istniejące systemy tagowania zdjęć, niestety. A na przykład autorzy tej publikacji tutaj wspominają o tym, że można zrobić zdjęcie ekranu komputera czy zdjęcie, po prostu zdjęcia rentgenowskiego aparatem z telefonu komórkowego i tego zdjęcia użyć do samej predykcji. I zaletą właśnie korzystania z telefonów komórkowych jest tutaj też to, że oprócz samego zdjęcia możemy wykorzystać też czujniki inne, które są w telefonie. Czyli na przykład możemy nagrać dźwiękiem to, jak ktoś kaszle w jakiś sposób. Możemy przyłożyć palec do czujnika linii papilarnych w telefonie i na tej podstawie odczytać temperaturę osoby. Możemy też nagrać kamerą to, w jaki sposób ktoś stoi, jak wygląda jego postawa. I tych wszystkich rzeczy możemy właśnie użyć do predykcji tego, czy ktoś jest zarażony, czy nie, i też poziomu choroby. I właśnie tutaj to jest, z tego co rozumiem na razie, praca czysto teoretyczna, która zwraca uwagę na to, że takie mechanizmy, taki algorytm można wykonać na podstawie tych danych. No tutaj oczywiście problem byłoby też zbieranie danych, o czym też za chwilę powiemy, że na początku musielibyśmy utworzyć cały zbiór treningowy, który by te wszystkie czynniki brał pod uwagę. Czyli tutaj o ile zdjęcia TK i zdjęcia rentgenowskie jesteśmy w stanie wziąć po prostu z lat poprzednich, o tyle nikt nie nagrywa raczej kaszlenia i tego, jak ktoś stoi, więc musielibyśmy od teraz po prostu zacząć gromadzić dane i uczyć ten system.
1: Te dane odnośnie TK czy MRI, to one też są nie są przechowywane w postaci zdjęć na telefonie, zdjęcia trzeba byłoby wykonać, one są przechowywane teraz w formacie DICOM. Trzeba było jakoś przeformatować i to też byłaby inna jakość zdjęć. Bo nawet jakbyśmy tam zamienili DICOM na JPEG-a czy tam PNG, to nadal by miał wyższą jakość raczej niż zdjęcie z telefonu. Bo nie byłoby też jakichś takich czynników zależnych od oświetlenia, czy kątu, pod jakim zrobisz zdjęcie.
0: Aczkolwiek też w badaniach, które my sami prowadziliśmy, wychodziło raczej, że to nie do końca ma znaczenie. W sensie to zdjęcie, które widzi ludzkie oko w formacie PNG czy w formacie RAW, praktycznie wypada w podobny sposób w predykcji przez sieć neuronową.
1: No nie do końca, bo jak czytałam tam ostatni numer The Batch, to tam był wspomniany taki artykuł omawiający badania jakichś powikłań w soczewce spowodowanych cukrzycą. Diabetic retinopathy to się nazywa chyba. I tam było napisane, że ten algorytm, który został stworzony, właśnie sprawdza się średnio przez to, że był trenowany na wysokiej jakości zdjęć, a nie był dostosowany do
0: Nie no, to, to...
1: Takich słabszych placówek chociażby.
0: To wiadomo, ale też jedną z technik argumentacji jest po prostu zmniejszanie jakości zdjęcia, żeby uwzględnić też, że sieć w przyszłości może
1: no, tak,
0: takie zdjęcia napotkać, to na etapie projektowania też po prostu warto uwzględnić.
1: Ale to nawet nie tyle sama jakość zdjęcia, tam, no, nie wiem, głębokość bitowa, to też po prostu inne warunki, że no, masz... możesz mieć linie papilarne odciśnięte na zdjęciu na przykład, czy coś. Że to, to zdjęcie będzie wyglądało gorzej niż takie czysto wyjęte z maszyny do robienia tyka.
0: No tak. Ale właśnie tutaj jeszcze czwarty algorytm, który chcieliśmy wspomnieć w przypadku predykcji.
1: Tak, to jest algorytm do triażu, czyli do dzielenia, do klasyfikowania pacjentów pod względem tego, jak szybko należy im udzielić pomocy. Tutaj on miałby działać tak przede wszystkim do tego, żeby klasyfikować, kogo najszybciej poddać testom na koronawirusa, albo kogo należy zatrzymać w szpitalu, kto może pójść do domu, kogo poddać szczególnej obserwacji, kogo zbadać w pierwszym czasie, w pierwszym jakoś najszybciej jak się da. No i to jest algorytm AlgoMaker, który jest wykorzystywany w izraelsko-amerykańskich szpitalach. No i on tak podobnie jak te wszystkie algorytmy predykcyjne był trenowany na grypie i no, był tworzony jako produkt do grypy, trenowany na 10 latach badań pacjentów chorych na grypę. I były tam wykorzystywane takie dane jak dane demograficzne, historia choroby pacjenta, przyjmowane leki, czy ma problemy z sercem i z oddychaniem. No i przy koronawirusie to niezbyt jest zaskakujące, ale wyszło, że najbardziej istotnymi cechami są wiek i płeć, czyli najbardziej narażeni są mężczyźni w starszym wieku. No i ten algorytm jest dostępny za darmo, ale tutaj pojawiają się jakieś trudności wdrożeniowe, czyli przede wszystkim przestarzałe sieci szpitalne, gdzie wdrożenie jakiegoś takiego nowoczesnego algorytmu na starych komputerach mogło być bardzo trudne i bardzo nieefektywne. I tylko przy...
0: No tak, kto by zainstalował TensorFlow na Windowsie?
1: Tak. No, plus jeszcze dochodzi oczywiście RODO, że trzeba by dostosować ten system. Nie tylko, że każdy system w zasadzie tutaj trzeba by dostosować nie tylko do tego, żeby działał bardzo dobrze, znaczy miał bardzo wysoką skuteczność, ale też, żeby był zgodny z prawem i ułatwiał żeby łatwo jakoś dało się go zaimplementować w istniejącą strukturę. Znaczy, trzeba jasno określić, w którym momencie ma być używany, kto ma na podstawie, kto ma korzystać z tej decyzji i tak dalej. W jaki sposób ma to być udostępniane. To jest w zasadzie czasem nawet trudniejsze niż samo stworzenie algorytmu. To stworzenie w zasadzie nowej procedury.
0: No tak. Tutaj też właśnie warto wspomnieć o tym, że jest duża debata odnośnie tych rozwiązań predykcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na podstawie właśnie z skanów płuc, bo wydaje się, że to jest taki dobry materiał do dokonywania przewidzeń z tego, co...
1: Znaczy, do badania pacjentów, nie? Bo o ile laboratoria do badania o ile badania laboratoryjne są tam... Laboratoria jest ograniczona ilość w danym państwie.
0: Bardzo mała zresztą.
1: Tak, że tych testów może być wykorzystywane dziennie. Bardzo mało, wykonywanych bardzo mało, to tyle aparat TK jest w większości szpitali.
0: Tak, więc... i z tego co wiem, skuteczność tych sieci już czasem nawet przewyższa tą jakąś diagnostykę innymi środkami.
1: No tak, tylko tutaj jeszcze dochodzi taka kwestia, że trzeba by było ten aparat oczyścić po
0: właśnie
1: każdym pacjencie
0: to jest
1: utrudnia mocno.
0: Wymaz z gardła na przykład jesteśmy w stanie całkiem nieinwazyjnie pobrać, z tego co wiem, albo badanie krwi. Z tego co wiem, nawet tutaj w Gdańsku jest ośrodek, który oferuje badania na koronawirusa, które chyba kosztują, każdy może sobie wykupić, kosztują 200 zł. I
1: to... One mają ten czasem wątpliwą skuteczność.
0: Tak,
1: nie,
0: ale chodzi mi o sam sposób dokonywania badania. Mhm. Z tego co wiem, to jest tak, że jest takie okienko i tam po prostu się wkłada rękę, oni ci pobierają i potem dostajesz tam mailowy wynik, nie? I jest to stosunkowo nieinwazyjne w takim sensie, no musisz tylko tam rękę włożyć, a do takiego aparatu TK, no to pacjent musi się położyć, musi wjechać do tej maszyny, musi tam parę czasu, trochę czasu spędzić.
1: Tak, więc no, dezynfekcja tej maszyny tak, też w sumie albo, nie jest wiadomo, jak szprali się skutecznie.
0: Albo no. Też w Gdyni jest taki tam w Instytucie Chorób Zakaźnych i Tropika, coś tak, nie chcę teraz przekręcić. W każdym razie tam diagnoza polega na tym, że chyba się podjeżdża samochodem i dokonywany jest w ogóle wymaz z gardła, sobie każdy w samochodzie robi i tam potem już to oddaje, więc to też jest całkowicie, no prawie całkowicie bezkontaktowe i dużo właśnie płynniej też można to wykonać, no bo po prostu samochody sobie podjeżdżają co chwilę i nie trzeba przyjmować pacjenta, zaprowadzać go do szpitala, do konkretnej maszyny i tak dalej. Więc to jest jedna z wad takich rozwiązań. Kolejną właśnie zarzutem, który tutaj jest skierowany, jest to, że większość danych treningowych jest na pacjentach krytycznie chorych, gdzie praktycznie już nikt się nie zastanawia, czy jest to osoba zdrowa, czy chora. I takie dane wykorzystywane są do treningu i do walidacji takich sieci, więc no, to nie jest optymalne, bo potem na takich pacjentach, gdzie objawy są słabsze i te zmiany nie są na tyle widoczne, to...
1: No po prostu jest w wcześniejszej fazie rozwoju choroby.
0: Tak. I
1: to jest ten moment, w którym chcielibyśmy celować z testami, tak, nie? No bo inaczej ta wartość tych testów jest niska.
0: Tak. I właśnie większość tych danych treningowych pochodzi z Chin. No co w sumie nie jest zaskakujące, bo Chiny były pierwszym państwem, gdzie epidemia była tak duża i też no raczej są znani z tego, że monitorują po prostu bardzo dużo rzeczy i zbierają też.
1: Znaczy oni też byli w takiej dogodnej sytuacji, że mieli 10 lat wcześniej epidemię innego koronawirusa i z tego czasu mieli też zebrane dane.
0: To swoją drogą, że bardzo dużo tych sieci jest też wcześniej uprzednio trenowane na SARS-ie i jednak ten transfer wiedzy gdzieś tam można bardzo łatwo wykorzystać.
1: No, ale chyba bardziej niż grypa, nie? Bo to jest też wirus tej samej grupy po prostu.
0: No tak, na zdjęciach TK to na pewno. Ale właśnie chodzi o to tutaj też, że nie do końca wiadomo, czy te zdjęcia wykonane w warunkach z Chin są takie same, jak zdjęcia wykonane w warunkach europejskich i czy faktycznie jest to możliwe do przełożenia na realia europejskie albo amerykańskie. Więc tutaj właśnie mimo tego, że istnieją takie nowe rozwiązania, istnieją też publiczne, otwarte zbiory danych, na których ludzie mogą się porównywać i dopracowywać skuteczność tych sieci, to czasem warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle warto takiej predykcji dokonywać.
1: Znaczy z tymi publicznymi zbiorami danych jest też ten problem, że ten format wrzucanych zdjęć nie jest ustandaryzowany.
0: Tak, to swoją drogą. No właśnie tu jest ta jednak zaleta Chin, że tam oni po prostu mogą sobie zebrać wszystko w jednym miejscu, standaryzowane i tak dalej.
1: Nie pytając nikogo, skąd.
0: No właśnie o to chodzi. A tutaj, no jakbyśmy na przykład próbowali otworzyć coś podobnego na skalę polską, no to musielibyśmy się zwrócić do każdego szpitala bezpośrednio, tak? Jako tam, powiedzmy nasz instytut naukowy, który się tym zajmuje. Musielibyśmy pisać pismo, musielibyśmy potem, nawet jakbyśmy dostali zgodę, w co szczerze wątpię, to musielibyśmy potem standaryzować te wszystkie zdjęcia, w sensie każdy ma inną bazę danych, trzeba je zgrywać, potem też...
1: Znaczy, no DICOM, one wszystkie byłyby w formacie DICOM, ale DICOM jest...
0: Standardowy, tak, ale chodzi o te paksy.
1: DICOM ma najróżniejsze
0: tak dalej
1: możliwe formaty, no i też jest taka kwestia, w jaki sposób one były oznaczane. Czy za pomocą osobnego tagu, overlay, czy po prostu
0: tak, bo...
1: było zapisywane zdjęcie z kółkiem, w którym jest zmiana.
0: Tak, bo o ile właśnie tutaj... Warto o tym wspomnieć, że wszystkie zdjęcia medyczne są właśnie w formacie DICOM, czyli takim standardzie medycznym i to zdjęcia skanów i zdjęcia prześwietleń i tak dalej są w tym samym formacie i teoretycznie...
1: Tylko, że ten format jest, czy to jest standard,
0: tak,
1: on jest bardzo szeroki
0: tak,
1: i pozwala
0: na bardzo...
1: Tak.
0: I właśnie też bardzo często niestety część zmian jest oznaczana w ten sposób, że na samym zdjęciu w formacie PNG jest narysowane kółko z zaznaczeniem tu jest zmiana. No i takiego zdjęcia potem do sieci neuronowej wykorzystać nie można, no bo w sensie ono się nauczy szukać kółek na zdjęciach, a nie zmian.
1: No tak, to jest o tyle bez sensu, że z DICOM pozwala na stworzenie, dodanie osobnego tagu przed tagiem, gdzie jest wszystkie po prostu dane pikselowe. Odnośnie zdjęcia można dodać osobny tag, który po prostu zapisuje tablicę pikseli, która w zasadzie jest tylko tablica zer i jedynek, gdzie są jedynki tylko w tym miejscu, gdzie jest guz. A cała reszta jest zerem, więc no, nie trzeba niszczyć zdjęcia do tego, żeby oznaczyć.
0: No tak, to jest
1: zmianę.
0: Dość duża zaleta, że wtedy potem istnieje reużywalność.
1: Tak. Bodycam jest ogólnie pięknym standardem.
0: Tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Już i tak mamy ponad godzinę. Myślę, że o wszystkich najważniejszych sytuacjach, algorytmach i sposobach, w jaki one są egzekwowane i też zagrożeniach i obawach w związku z wykorzystaniem pewnych algorytmów powiedzieliśmy. I w takim razie to tyle.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

To 5-1-5. Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go...

Liczb tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

Pięć, jeden, pięć. Białe wino na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc odłóż na potem. Na

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy, ja się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

wtedy. Na skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. O, ty!

Już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu, gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

Thank you.

0: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk, wosk, wosk, wosk.
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk, wosk, wosk.

fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Shh, shh.

stop.